0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.